To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was w Bielsku-Białej, która jest nie tylko polską stolicą kultury. W naszym mieście odbywa się najdłuższy festiwal technologiczny w całej Polsce. Chodzi o kolejną edycję BB Days for IT.
6: Patrycja Węgrzyn-Byrdy, Stowarzyszenie IT w Górach.
7: Która to już odsłona BB Days for IT?
6: To już 8. edycja BB Days for IT, więc od 8 lat organizujemy ten festiwal. Z kolei BBQ for IT, czyli konferencja pod chmurką, to już 11. edycja była w tym roku, więc no już sporo czasu w Bielsku te eventy się odbywają.
7: Co nas czeka jeszcze w tym roku, bo jesteśmy już w trakcie całego wydarzenia, ale wiele jeszcze punktów programu przed nami.
6: Tak, mamy już za sobą te oficjalne otwarcie i największe eventy, czyli właśnie konferencje pod chmurką i konferencje na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Natomiast ten festiwalowy tydzień to zawsze meetupy bielskich społeczności IT. Będziemy mieli spotkania UX-owe, będziemy mieli Her Story in IT, czyli taka kobieca perspektywa branży. Będziemy mieli wydarzenie Upgrade Your Business, o komunikacji w dobie sztucznej inteligencji. Będziemy mieli też spotkanie Bielsko AI, też o sztucznej inteligencji, no bo wiadomo, w takie czasy, że ten AI jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Na zakończenie finałowy weekend hackathon, czyli 24 godziny programowania, a w międzyczasie jeszcze wydarzenia integracyjne w mniej formalny sposób, czyli regaty na Jeziorze Żywieckim, a w piątek wyjście wspólne na Kozią Górkę.
7: Coś nowego w tym roku, czy to są tylko wydarzenia, które wracają z poprzednich edycji?
6: My co roku się zastanawiamy, czy te formaty z poprzednich edycji są aktualne i część z nich tak, zwłaszcza te główne eventy, natomiast co roku też staramy się dokładać coś nowego, żeby też no, być na czasie z tymi zmianami, które też w branży się dzieją. No, w tym roku wróciliśmy po rocznej przerwie do konferencji technicznej, czyli tej dużej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Powstała też nowa społeczność IT w Bielsku, więc no, też daliśmy pole do tego, żeby ich wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu. Poza tym myślę, że pozostałe eventy to jest to, co już było, ale oczywiście też w odsłonie aktualnej i takiej, która na dany moment jest ciekawa dla branży.
7: Jacyś goście specjalni?
6: No mamy prelegentów, mieliśmy prelegentów na wydarzeniach z całej Polski. BBQ for IT, czyli ta konferencja pod chmurką, w tym roku Sport Edition, więc mieliśmy też gwiazdy z tego świata, na przykład znanego komentatora sportowego. Na konferencji technicznej też prelegenci przyjeżdżali do nas z całego kraju, więc to są to osoby w branży znane i w tych tematach technicznych. No też sądząc po ilości zapisanych uczestników, wydaje nam się, że to było ciekawe i fajne, że oni z nami byli. No i oczywiście nasi partnerzy honorowi, czyli Miasto Bielsko-Biała, Uniwersytet Bielsko-Bialski. W tym roku patronatem honorowym objęła nas także Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji, więc też z tego szczebla mieliśmy partnera. Więc czy przedstawiciele miasta, pan prezydent, pan rektor, no to są też osoby, które na naszych wydarzeniach bywają i za ich wsparcie, ich obecność zawsze bardzo dziękujemy.
7: Jakie jest to zainteresowanie osób z zewnątrz? Może niekoniecznie, które są w branży, ale są jakoś zainteresowane IT?
6: Właśnie wydaje mi się, że ta edycja jest taka bardzo na styku branż i tematy, które przedstawiamy, pokazują tą technologię zarówno z tego technicznego punktu widzenia, ale też osoby, które używają jej na co dzień w innych branżach, no bo branża IT tak naprawdę wpływa na każdą inną, czy każda inna jest w jakiś sposób w dzisiejszych czasach zależna od technologii. To myślę, że te osoby dużo znajdą dla siebie, bo będą wiedziały, jak wykorzystywać tą technologię w sposób efektywny i w sposób taki, żeby optymalizować swoje procesy, pracę pracowników czy funkcjonowanie organizacji.
7: W takim razie kiedy zakończenie wydarzenia?
6: 20 września. W tym roku wystartowaliśmy 10, więc mamy aż 11 dni. Podczas otwarcia mówiłam, że już na pewno jesteśmy najdłuższym festiwalem technologicznym w Polsce, bo co roku staramy się tą agendę wydłużać. No w tym roku aż 11 dni i kończymy standardowo hackathonem, czyli na zakończenie drużyny, które przez 24 godziny programowały rozwiązania jakichś problemów, je prezentują i to jest finał hackathonu i całego festiwalu.
7: Na hackathon przyjeżdżają drużyny z całej Polski?
6: Tak, zdecydowanie. Mamy też stałych bywalców. Zawsze przyjeżdża ktoś z Warszawy, są osoby ze Śląska. W tym roku też mamy osoby z lokalnych firm, więc towarzystwo powiedzmy mocno mieszane, ale jednak też jest to wydarzenie, które do Bielska ściąga ludzi z dalsza, czy z regionu, czy właśnie nawet z Warszawy, czy z innych regionów kraju, więc no zdecydowanie zasięg ogólnopolski.
7: I nie możemy jeszcze zdradzić, jakie zadanie czeka na uczestników hackathonu w tym roku, bo to dopiero w dzień hackathonu dowiadują się, co mają tak naprawdę do zrobienia.
6: Dokładnie tak. Różne są podejścia. My akurat robimy tak, że faktycznie drużyny w momencie rozpoczęcia wydarzenia podczas prezentacji otwierającej dowiadują się, nad jakimi tematami będą pracować, więc tak, to musi pozostać tajemnicą.
7: A co na przykład było w zeszłym roku?
6: W zeszłym roku już była sztuczna inteligencja, bo też zeszły rok był mocno już pod znakiem tych zmian w branży, które ona wywołuje i były do zaprojektowania aplikacje, które pomagają rekruterom w pozyskiwaniu pracowników z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji i była też temat dotyczący takiego procesu zarządczego, strategicznego w firmie właśnie, czy da się to jakoś poukładać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
5: Mówiła Patrycja Węgrzyn-Byrdy, Stowarzyszenie IT w Górach, które organizuje festiwal BB Days for IT. Ta najdłuższa impreza technologiczna w Polsce będzie trwać jeszcze do 20 września. A teraz o wydarzeniu, które już minęło. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole nr 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane Hulaj Bezpiecznie.
8: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka.
9: Hulaj Bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jest tak często, bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. Dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci nasi mniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profilaktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejskiej przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej. No.
7: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
8: No niestety hulajnogi elektryczne, czy niestety, hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
5: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
10: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa. W dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda, nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywane właśnie na tej drodze.
5: Jakie to najczęściej zwierzęta to możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
10: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sarny, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać z chodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia. Dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam.
5: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
11: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
5: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
11: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Chałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora, no i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach, po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
5: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
11: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów, dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są, opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
12: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
11: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi no, są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
5: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chełcnowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała jest miastem znanym w świecie fotografii. Mamy oczywiście Photo Art Festival, który co dwa lata odbywa się w mieście. Tam istotnym aspektem jest fakt, że nie ma nigdy tematu przewodniego. Tematyka fotografii, styl fotografii jest zupełnie dowolny i między innymi pojawiają się tam też fotografowie, którzy tworzą fotografię uliczną, czy tak zwane street photography. Mimo że na świecie fotografia street, fotografia uliczna jest popularnym odłamem tej sztuki, w naszym mieście jeszcze nie jest tak mocno zakorzeniona. Te nisze zauważyły

0: Raz Mateusz. Zaczyna Asia, bo jakby nie patrzeć, literka A, a nawet jakbyśmy powiedzieli, że jest z nami Joanna, to literka J też jest wcześniej w alfabecie niż literka M. Zaczyna Asia. Pamiętajcie, 20 sekund, kto powie więcej słów, zgarnia skiety, kto mniej, melotorbę. A kategoria dzisiaj, uwaga, uwaga, Mateusz gotowy?
1: Tak.
0: Dobra, kategoria ubrania. Asia, start.
2: Bluza, t-shirt.
0: Koszulka. Na zmianę, Mateusz.
1: Koszulka.
0: Asia.
2: Spodenetki.
0: Mateusz.
1: Buty.
2: Bikini.
1: Skarpetki.
0: Czas się skończył. Stop. Asia, ja mówiłem, na zmianę mówimy. Raz jedna osoba, raz druga się Aśka wysprzęgliła po prostu. Nie ma, jak ciuchy. A co ja się z drugiej strony dziwię?
3: No właśnie.
0: Jak hasło ciuchy, to Aśka poszła po bandzie tam. Zero szans, Mateusz. Słuchajcie, wiecie co? Ja jestem tylko ciekawy, czy to są wszystkie rzeczy, które ty ze sobą spakowałaś, Asia, na te wakacje, co?
2: Nie, no proszę cię, tam jest nadbagaż, więc mam nadzieję, że nic tego na lotnisku nie ogarnie.
0: Dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja będę miał z wami dzisiaj przechlapane i problemy, ale trudno, biorę to na klatę. Dobra, Asia, dla ciebie skiety, żeby było po sprawiedliwości, bo trochę znokautowałaś Mateusza, on też chciał. Marcin, skiety. 1-1, niech będzie,
3: tak,
0: nie?
3: Tak, 1-1,
0: dobrze.
3: Dokładnie.
2: Super,
0: Mateusz, i dla ciebie, i dla Asi, zamieszała Asia trochę na początku, ale no jak kategoria ciuchy, to z kim ty się chciałeś, Mati, mierzyć, nie?
1: Tak.
0: Trzymajcie się, dzięki bardzo i fajnych wakacji, Asia, fajnego dnia, Mati, cześć.
2: Super, dziękuję, przyjemne.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Czy wiecie, po co ludzie ustawiają się w kolejce najchętniej? Za czym ta kolejka? No to za chwilę więcej o tym będzie w Melo. Ale wcześniej zagramy Calvin Harris i Dua Lipa w Meloradiu. 28 minut po 8.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz miesięcznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłat.

pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: Sound of Legend, czyli Blue w Melo. No i dźwięk, prawdziwa legenda i petarda przy okazji w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Okazuje się, że ludzie najchętniej i najdłużej jednocześnie potrafią czekać w kolejce po jedzenie. Zdziwieni?
1: Ja nie, wcale. Zupełnie.
0: Ostatnio wiralem poniosły się filmiki z Wielkiej Brytanii. Tam ludzie stali w kolejce ponad 20 godzin, żeby spróbować pieczonego ziemniaka, słuchajcie.
1: Czego?
0: No, ziemniaka pieczonego. Ponad 2000 osób się ustawiło tam przed jedną miejscówką. I wiecie co? Dziwić się temu to może tylko ktoś, kto nigdy nie stał w kolejce po kebsa w środku nocy.

0: Mega fantastycznie świeżo brzmi ten numer Eben, All of My Love. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie między innymi o tym, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Co o tym sądzicie?
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. Będzie też prognoza pogody. Sprawdźcie, jak będzie w Melo Radio.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Euron.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Po reklamie.
17: Trafik.
18: Jeszcze 2 lata, niecałe może, z różnymi utrudnieniami na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Budowa wiaduktu na drodze krajowej nr 1. Na razie zamknięta jezdnia w kierunku Tychów, jest zwężenie i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Coraz mniej chmur, coraz więcej słońca na niebie i kolejne godziny tak właśnie mają wyglądać. Słoneczne, z jakimiś tam drobnymi chmurkami, ale na pewno bez deszczu. 14 stopni w tej chwili, a maksymalnie w Bielsku-Białej 21, może nawet 2. Jutro nawet 25. No gorzej, deszczowo i chłodniej zapowiada się czwartek.
13: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
16: Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym wczoraj w Bałtyku. To prawdopodobnie rosyjski nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Mógł wpaść do wody niedaleko od brzegu na wodach międzynarodowych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
17: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
16: Wojsko bada teraz wyłowioną maszynę. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji, tak oświadczył Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa o tym, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na elektrownie, ciepłownie i rafinerie. Prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A baterie słoneczne mogą działać także pod wodą, odkryli to chińscy naukowcy. Mogłyby zasilać czujniki czy kamery.
13: A wy i tak jesteście od tego wszystkiego lepsi, bo przecież działacie tu, tam, pod wodą, nad wodą, w powietrzu i w ogóle przede wszystkim na ziemi. No to podkręcamy tempo, żeby szło wam jeszcze lepiej. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

Tayo Cross i Loda Chris, Break Your Heart w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Dziś od rana mamy wtorek, no wylądowaliśmy w samym środku miesiąca dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Dzisiaj dzień kropki, słuchajcie. Niektórzy już chcieliby postawić kropkę na D albo kropkę na końcu tego zdania, które brzmi: byłem dzisiaj w pracy, co? 12 minut po godzinie 9, to my wam tak zagramy, żeby wam się jeszcze bardziej zachciało. No, albo chociaż trochę, jak macie takie podejście, że no, dzisiaj to dobrze byłoby mieć wolne. Sylwa Bampa w Melo.

Wersa Trips w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, 18 minut po godzinie 9. Mamy też mnóstwo waszych odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Były takie propozycje. A teraz przeproś ładnie kolegę. Fajne.

0: Wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
1: Aha.
2: Nie dyskutuj ze mną.
1: No jasne.
3: Uspokój się, bo za chwilę ci dam powód do płaczu.
1: Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
4: Ale z ciebie słodziak.
5: Idź do swojego pokoju, zacznij się uczyć, a jak mi się zachce, to cię zapytam.
6: Jak się zaraz nie uspokoisz, to możesz mieć problemy. Ale cię dzisiaj babcia wystroiła.
1: Piękne to, no. I jeszcze na koniec.
7: To nie czułeś, jak ci leci?

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio i energetyczna muza, która zawsze działa na was mega dobrze od samego rana w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już prawie w pół do dziesiątej. To co, jakaś mała przerwa na kawę? Słuchajcie, a piliście kiedyś kawę z Rihanną? Nie? No to ja załatwię za chwilę, żeby była Rihanna w Melo i Disturbia, a wy ogarnijcie temat kawy.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Planuje, to kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Ty, Chris Brown w Melo Radio, tak dla was gramy. I oprócz tej energetycznej muzy, to dołożymy wam jeszcze coś, od czego też na pewno sporo energii u was się pojawi, bo mamy szybką kasę. Dwie stówy do zgarnięcia. No, tylko uwaga, trzeba wbijać na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły, zaskoczcie nas czymś oryginalnym, fajnym, odjechanym. Na co przepuścicie te pieniądze? Dostaniecie je tak od ręki, jak już do was zadzwonimy i pomysł się spodoba, no to szansa na to, żeby go zrealizować. Tylko co to takiego jest, co chodzi wam po głowie i co moglibyście dzięki tej szybkiej kasie ogarnąć, co? Wchodźcie na meloradio.pl, dołączajcie do tej zabawy, no i zgarniajcie szybką kasę od Meloradia. Dwie stówy czekamy na was na meloradio.pl i na wasze fajne pomysły. Za 17:10.

0: Ale mega klimatyczny numer, co? I fajnie buja. Dobra, nie pytajcie, już mówię, to Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i Marie Perez. No i na ten numer możecie też głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radio, także wbijajcie na meloradio.pl.
1: A już o 10 zagramy
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo. No i jasne, że będzie Adi też już za chwilę. Przywita was w Melo Radio, a my słyszymy się jutro. Super wtorku, Waldek Darłak, cześć, hej!

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże.

0: Gospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Correcto.

0: uwaga, jutro będzie zmiana na ulicy Józefa Piłsudskiego w Bielsku-Białej w rejonie skrzyżowania z Ceniarską. Zostaną już uruchomione światła na przejściu dla pieszych. Piesi normalnie będą mieli zielone, czerwone, kierowcy zielone, żółte i czerwone i trzeba będzie się do tych świateł stosować. Temperatura powoli na razie rośnie, 15 stopni w Bielsku-Białej, ale niedługo powinna troszkę przyspieszyć i do 21, 2 nawet dzisiaj dojdzie. Powinna przyspieszyć, bo coraz mniej chmur, a coraz więcej słońca na niebie i to słońce ma dominować przez resztę dnia bezchmurnie, także w nocy, no tylko bez słońca, ale na księżyc za to możemy liczyć. Zmierza powoli do pełni.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Jak widzicie rozwój Bielska-Białej w najbliższych latach? Dajcie znać urzędnikom, wypełniając ankietę dotyczącą strategii rozwoju miasta do roku 2030. Mówi Aleksandra Podsiadlik z Urzędu Miejskiego.
2: To badanie ma wskazać, na jakim etapie wdrażania tej strategii się znajdujemy, które obszary są dobrze wdrażane, a które wymagają pewnych działań korygujących.
0: Ankietę można wypełniać do piątku. A jak tam rozwija się gmina Strumień? No na przykład w Zabłociu pojawi się oświetlenie przy fragmencie ulicy Miodowej. Będą też kamery monitoringu na remizie tamtejszych strażaków oraz nowe krzesła do sali w tejże remizie. Takie zadania wybrali sami mieszkańcy do realizacji w przyszłym roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Pójdzie na to wszystko ponad 70 tysięcy złotych. Rozwija się też klub sportowy LKS Bulowice z gminy Kęty. Ostatnio pozyskał przenośne bramki, kosiarkę samojezdną, pług śnieżny i inne sprzęty niezbędne do utrzymania infrastruktury. Wszystko kosztowało prawie 60 tysięcy złotych i tutaj również pomógł Fundusz Sołecki.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia, koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. To wiecie, zaczynamy, walczymy z wtorkiem jak zawsze i to będzie walka wygrana. Bibi Rexa, Sad Girls, to na początek, siemanko.

co chciałabym być. Liwka, poza tobą nic, czyli no nie skłamię was mówiąc, że jedna z ostatnich ulubionych piosenek u mnie. Naprawdę świetnie się tego słucha, szczególnie wieczorem na spacerze. No właśnie, a teraz pogadajmy, co słychać u tej fantastycznej dziewczyny. Widziałem, że doskonale bawiła się z wami na Great September, także w ogóle rewelacja, że mieliście okazję tam być razem z nią, ale widzę, że pani Liwka też obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że idzie na urlop, czas trochę odpocząć, podziękowała za cały letni sezon koncertowy. Też miałem okazję jej posłuchać między innymi na scenie z Taco Hemingwayem, także no, było naprawdę fajnie. Liwka, odpoczywaj i wracaj, bo czekamy na ciebie. A tymczasem Nicki Minaj i Starships, mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to bardzo dużo pozytywnej energii.

0: Robin Schulz i Take It Slow w Meloradio. Robina Schulza znamy, uwielbiamy, bardzo szanujemy. No nie bez powodu, bo przecież ten jego mość pojawił się niejednokrotnie w dobrym Melo i będzie do usłyszenia też w trakcie tego weekendu, także bądźcie czujni. A z tym Take It Slow to facet ma rację, weźcie sobie to trochę do serducha. Muzycznie za chwilę coś dla osób, które lubują się w serialu Dom z Papieru, My Life's Going On, Burak Jeter. To jedyny Burak, którego szanuję w sumie.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Posłuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze.

0: gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroën.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Dims Bambi, lecę, bo chcę. No my też lecimy w stronę weekendu, mam nadzieję. Słuchajcie Meloradia i też szybkie przypomnienie dla osób, które potrzebują coś takiego miłego zrobić dla siebie, ale akurat może brakuje hajsu. Słuchajcie, jest, pogadajmy szczerze, dobra rada od wujka Adriana. Mamy szybką kasę, mamy 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, a jedyne co powinniście zrobić, to się po prostu po to zgłosić, a możecie to zrobić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, tam piszcie, na to chcecie to wydać. Im bardziej kreatywne pomysły, tym lepsze. To Biro Meo, Fly High, no to odlot.

0: Armin van Buuren, Everlasting i podkręcanie tempa w najmocniejszym wymiarze, czyli coś, co potrzebujecie i coś, co lubicie najbardziej. A my zbliżamy się powoli do godziny 11, co oznacza, że dowiemy się co nowego o tym, co w kraju i na świecie. Powiemy też trochę o pogodzie, także bądźcie blisko, same ważne info.
1: A już o 11 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Chyba nie muszę tego mówić, ale tylko przypomnę, że to przecież sample Rihanny, także fajnie, że Eli Oaks chwycił za coś, co wszyscy kochamy i uwielbiamy, ale w jego aranżacji brzmi to znacznie lepiej.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: O reklamie. Autopromocja. Wybijaj

0: Pogoda.
1: Dobra lub nawet bardzo dobra jakość powietrza w Bielsku-Białej, bardzo dobra też w Pszczynie i w Żywcu. Ogólnie pogoda dobra, całkiem niezła. Coraz bardziej słonecznie będzie z czasem i do 21-2 stopni nawet wzrośnie temperatura. Nocą już chłodniej, ale cały czas bezchmurnie. Chmurki to dopiero jutro, może po południu, no i ze środy na czwartek w nocy deszcz jest zapowiadany.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. W Bielsku-Białej trwa najdłuższa impreza technologiczna w Polsce. To już ósma odsłona BB Days for IT, mówi Patrycja Węgrzyn-Byrdy ze Stowarzyszenia IT w Górach.
2: Festiwalowy tydzień to zawsze meetupy bielskich społeczności IT, spotkania UX-owe, Her Story in IT, czyli taka kobieca perspektywa branży, wydarzenie Upgrade Your Business o komunikacji w dobie sztucznej inteligencji.
1: Wydarzenia potrwają jeszcze do niedzieli. Ostatnim i najważniejszym będzie 24-godzinny hackathon. W piątek natomiast w Bielsku-Białej zostaną zainaugurowane 34. Europejskie Dni Dziedzictwa, których celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, promocja historii i tożsamości lokalnych społeczności. W Zamku Książąt Sułkowskich będzie panel dyskusyjny Drugie życie zabytków, a w Starej Fabryce koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Śląskiej. To za 2 dni, a za 3 miesiące będzie finał Szlachetnej Paczki. Na razie trwa poszukiwanie wolontariuszy. W województwie śląskim potrzeba jeszcze blisko 400 osób. W ubiegłym roku w naszym województwie pomoc otrzymało ponad 2400 rodzin.
3: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach idzie w górę. Prognozy są dalekie od optymistycznych, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Przełamaniem 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
3: Paliwo po 10 zł za litr to prawdopodobny scenariusz. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami, ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. Magdalena Frech awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
5: Siemanko, godzina 11 na zegarach. Fajnie, że jesteście, no bo jesteśmy tutaj razem i walczymy z tym, żeby szybciej pojawił się weekend. Ja jestem Adi i jestem też z wami do 14. Zaczynamy od tego, co obiecałem, że będzie. Eli Ox, Breaking Dishes, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Axwell, Whatever Tears You On w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. A dzisiaj kalendarz świąt nietypowych znowu chce nas zaskoczyć i to bardzo dobrze, bo to się w sumie przyda. 15 września, dzień olewania systemu. Jak to obchodzić? Wydaje mi się, że akurat interpretacja jest tutaj dowolna, ale nie żebym namawiał do złego, ale tak trochę olać rzeczy w robocie, to myślę, że nawet na zdrowie by człowiekowi wyszło. Oczywiście uważajcie z tym, żebyście nie zostali złapani, ale też wrzućcie trochę generalnie na luz. Tak jak Ray Dalton, to jest facet, który na co dzień bez przerwy chodzi w dresach. All We Got, jedna z najlepszych piosenek od niego.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Griffin i World Away, specjalnie dla osób, które marzą o podróży. Być może właśnie widzicie to, jak pięknie podróżujecie. Po Hiszpanii, może jakiejś Portugalii, cokolwiek to jest, nie uciekajcie z tej fantazji. No bo my muzycznie też podróżujemy po całym świecie. Będzie za chwilę pan, którego bardzo, ale to bardzo dobrze znamy, między innymi z tej amerykańskiej sceny. No będzie między innymi też Alok, będą Galantis, będzie Alan Walker, czyli tak naprawdę Robert Lewandowski. Słuchacie Freak Fightów, więc wiecie, o co chodzi.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu,
1: czekaj z dopłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
10: Kontra Barcelona.
9: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio.

Galanty Snow Money. Spokojnie, ja mam na to sposób. Słuchajcie Meloradia, czyli najgorętszego brzmienia w całym kraju, a może i na całym świecie. I właśnie odnośnie tego tytułu No Money, to tylko przypomnę. Ziomki, 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Działajcie, wbijajcie od razu na meloradio.pl, bo ta kasa dzisiaj zostanie rozdana komuś z was. I im szybciej to zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla was. 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, do dzieła. Już teraz Alan Walker razem z fantastyczną Ava Max. Tak, była moim crushem. Fate, już teraz.

0: No i to jest brzmienie prosto z Niemiec. Neptunika, What If? No właśnie, co jeśli? Podobny tytuł ma też Wiktoria Kida przecież, który gramy na antenie Melo Radia, także się fajnie złożyło. A o tym, co dokładnie w newsach, usłyszycie już za chwilę. Będziemy też informować, co w pogodzie, bo co by nie było, jesień idzie i warto wiedzieć, jak się ubrać.
1: A już o 12 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Nie żebym lubił ogień, ale ten muzyczny nawet, powiem szczerze, mi odpowiada i tego podkręcania tempa będziecie mieli znacznie więcej już po 12.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymie.

0: reklamie. Pogoda.
1: ...22 stopnie dzisiaj maksymalnie, ładnie, słonecznie, troszeczkę chmurek, ale zupełnie niegroźnych. Bezchmurna noc, wtedy 16 stopni w Bielsku-Białej, jutro nawet do 25, może 6, też sporo słońca, chociaż po południu troszeczkę chmurek, ale bez deszczu. Deszcz i to solidne opady są zapowiadane dopiero w nocy ze środy na czwartek. No i wtedy też zrobi się chłodniej, już poniżej 20 stopni.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Na przełomie września i października ma zostać otwarta pierwsza tężnia solankowa w Bielsku-Białej. Konstrukcja już stoi przy ulicy Giewont na osiedlu Karpackim, ale potrzebuje jeszcze trochę prac. Jak czytamy na portalu bielskobiała.pl, otwarciu tężni ma towarzyszyć festyn osiedlowy. No to czekamy. Za to już jutro będzie można honorowo oddać krew na placu ratuszowym. Między 8 a 13.30 będzie tam stał krwiobóz. Będzie to trzecia i ostatnia w tym roku akcja krwiodawstwa w tym miejscu. Do jutro, czyli w środę. A do piątku można jeszcze wypełniać ankietę dotyczącą strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030, mówi Aleksandra Podsiadlik z Urzędu Miejskiego.
2: To badanie ankietowe ma bardzo szeroki zakres od jakości życia, szkolnictwa, służby zdrowia, gospodarki, ochrony środowiska, mobilności, transportu publicznego.
1: Ankietę można wypełnić na stronie Urzędu Miejskiego. Zajmie to kilka minut.
3: Mamy prawie południe, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
4: Czas najwyższy, żeby sojusz zareagował konkretną odpowiedzią na te działania prowokacyjne.
3: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił z kolei, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%, to dane GUS. W lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie, ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.
5: Eluwina, siemano, jest 12, ja jestem Adi i mówię wszystkim bardzo serdeczne siemanko, no bo trzeba, wiecie, współpracować. Ja wiem, że wam się nie chce, mi też się nie chce, ale piękne jest to, że wspólnymi siłami można więcej. Także razem świat zdobędziemy. Shimza, fire, fire, kiedy inni gadają, no już gramy.

Mila Jokes i Reasons w Meloradiu. Każdy ma swoje powody do tego, by na przykład wejść na Instagrama Meloradia. No właśnie, mówię o tym też dlatego, że na pewno pamiętacie, byliśmy na tegorocznym Tomorrowland. Nie, że się flexujemy, ale trochę też. Ila Jokesa tam też znajdziecie. Opowiadał między innymi o tym, co u niego. Także wpadajcie, zobaczymy też między innymi, jak idzie mu wypowiadanie naszego słynnego hasła Podkręcamy tempo. To wszystko do zobaczenia. Może być tak, że zrobicie duże oczy, ale za to odpowiada już Smolasty.

0: Kygo i Take Me Back w remiksie Robina Schulza i to się nazywa piękna współpraca, która owocuje. No tym, że chłopaki na pewno spotkają się jeszcze raz, by zrobić coś muzycznie. Może uda się, że spotkamy ich na jednej scenie. Wiecie, to byłoby piękne przeżycie, także trzymamy za to mocno kciuki. Jak będę coś wiedział, oczywiście, że dam wam znać. A w tej godzinie wujek, soku i pogwarzymy, czyli coś, w czym się zakochałem ostatnio.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Ama. We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: kręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegnę.

Chris Brown, Benny Benassi i Beautiful People, i to z dedykacją dla was, bo wy wszyscy jesteście piękni. Piękny jest też łoś Emil, który trochę nawywija. Słuchajcie, czytam o przypadku, który miał miejsce na warszawskim dworcu centralnym. Tam pojawił się na torach dosyć nietypowy gość i właśnie już wiecie, że jest to wspomniany łoś Emil, który no wtargnął na tory, ale całe szczęście nic się tam nie wydarzyło. Co prawda no z tej sytuacji wyniknęły spore utrudnienia w ruchu, ale najważniejsze, że zwierzę zostało bezpieczne. I to jest moim zdaniem łoś super ktoś i proszę się na niego nie denerwować. Facet po prostu zgubił drogę do domu. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz. We'll be right back.

0: Criss Cross, Amsterdam i My Oh My w Meloradio, tak? Podkręcamy tempo. No ciekawy jestem, ile osób z was było w stanie sobie przypomnieć oryginał. No ja jestem już tak stary, że pamiętam i nawet powiem wam, że pojawiła mi się taka... Pojawiła, no zakręciła łezka w oku z powodu nostalgii.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Topic Becky G, Sorry Papi. Tego numeru też się nie mogę uwolnić, ale tylko przypomnę, że możecie na niego głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to, bo kolejne notowanie w piątek po 18:00.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę!
15: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: 57,9 FM.
1: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun traci immunitet. Zdecydował o tym Parlament Europejski. Polska zyska nowoczesną linię łączącą Białystok z Ełkiem. No i to będzie trochę kosztować, bo 5 miliardów złotych. Taki rekordowy kontrakt podpisano na kolei. Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. Dlaczego? Mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
2: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
1: 45% pytanych sięga po polskie produkty. Szykuje się serialowy hit. Jutro premiera lalki. O tej ekranizacji książki Bolesława Prusa pisze m.in. New York Times.
3: Siemanko! 13 na zegarach. Witam serdecznie. Witajcie na pokładzie. Siadajcie wygodnie, bo my tu musimy grać. I to bardzo mocno. Topic Becky G, Sorry Papi. Kiedy inni gadają, my już gramy. Wiadomo.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. I to jest bardzo poetycki tytuł. Nawet trochę bym powiedział, że filozoficzny. Czy można się do tego tytułu odnieść na maturze? Oczywiście, że tak, bo to jest tekst kultury. Jak pani od Polaka wam powie, że nie, to jest w całkowitym błędzie. Ale teraz nie o tym, bo Swedish House Mafia, widziałem, że mają bardzo ambitne plany na 2027 rok. Jakieś gigantyczne wydarzenie. Na razie wszystko jest owiane tajemnicą. Wiemy, że będzie to miało miejsce w Europie. O co dokładnie chodzi? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Dlatego jak coś będę wiedział, możecie być pewni, że usłyszycie o tym na antenie Meloradia. A teraz na falach Rockstone.

0: Say Something. No powiedz coś, to Sonny Fodera, z którym się zakumplowaliśmy jeszcze lepiej podczas Sunrise Festival. Wspominamy tę imprezę naprawdę dobrze, bo była piękna pogoda, genialna atmosfera, no i najlepsi ludzie na świecie, czyli słuchacze Meloradia. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogliśmy was tam złapać. A w tej godzinie jeszcze a propos łapania, Catch Blank & Jones, tu Meloradio.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tych żelków od Oleofarm.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

Walk and Jones i Catch, łapcie okazję póki możecie. No bo czy nie jest okazją fakt, że macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych? Ludzie, wiecie co, aż się rozsiądę trochę wygodnie. Porozmawiajmy konkretnie o biznesie, o interesach. 200, a nawet 500 złotych jedynie za to, że napiszecie, na co chcielibyście to wydać, no. Czy to nie jest uczciwe? Wiecie, w Ojcu Chrzestnym oni tam poruszali różne wątki, ale to jest prostsze, to jest łatwiejsze. Tu nie ma ślubu córki, tu po prostu trzeba wejść na stronę internetową, napisać i zgarniacie. 200 albo nawet 500 złotych. Na co chcecie? Może być nawet na karnawał. Gipsy PZ już teraz.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Thomas Gray, jego Heaven w Meloradio, a to jest mój ziomek od pompeczek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się złapiemy. No, powoli się zbliża godzina 14. Mikołaj Kujawiński w studiu, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Gdzie masz igę?
1: Ja wiesz co, nie wiem.
0: Czy myślisz, że znowu poszła robić macze?
1: Być może, chociaż mam nadzieję, że nie, bo wiesz, nowe studio, nowe dywany.
0: Wszystko wolno.
1: Nie można nic wylać.
0: Lepiej uważać. Dziękuję pięknie za dzisiaj.
2: A już o 14 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. To tym zaczniecie. Stary, obiecaj mi jedno.
1: No.
0: Nie wpuszczę jej z tą baczą tutaj.
1: Dobra, zamknę drzwi. Będę trzymał z drugiej strony, żeby nie weszła.
0: Dzięki, na razie.

0: emocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Przywrócono pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. To tam w środę doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. Dwa niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej znaleziono w Brzezińce koło Oświęcimia. Pociskami zajęli się saperzy. Polacy są przeciążeni pracą, tak uważa 40% pytanych. Firmę, która stwarza atmosferę presji, da się wyłapać już na etapie rekrutacji, mówi Michał Piernik z Grafton Recruitment.
8: Rekruter nie potrafi jasno określić zakresu zadań, stanowisko brzmi jak wszystko i nic. Czy też narracja samego menadżera o pracy, w której się podkreśla tempo, ambicje, odporność na stres czy dynamiczne środowisko.
7: Najwięcej przemęczonych jest w grupie 45+. Około 5000 uczestników Igrzysk Azjatyckich zamieszka na statku. Powód? Brak wioski olimpijskiej.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy wtorek. Słuchajcie, jechałam komunikacją miejską do pracy.
2: No i co tam ci się przydarzyło, bo ty zawsze masz jakieś przygody w autobusach.
1: Jeżeli jecie, to przestańcie. Mhm. Pan obok mnie obcinał paznokcie, nie wiem dlaczego.
2: Ale u nóg czy u rąk?
1: Na szczęście u rąk.
2: No wiesz, różnie bywa, nie? Chociaż faktycznie sezon letni się skończył, sandały poszły w odstawkę. My już wszyscy ciągamy nosamy. O właśnie, w ten sposób.
1: Tak.
2: Także co, no życzymy wam zdrowia.
3: Zdrowia! Zdrowia! Jeszcze zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
1: O, pięknie powiedziałeś,
2: tak. Tak jest. A wiesz co Iza powiedziała o sprzątaniu?
1: Że bardzo lubi to robić?
2: Nie, ale to sprawdzimy na pewno w tej godzinie.

0: Shadows of the Night w Meloradiu. Ja chyba odnalazłam swoją siostrę bliźniaczkę, tak
1: wiesz,
0: mi się coś wydaje.
1: Ja chyba też. Przynajmniej w tej jednej kwestii się zgadzamy. Chodzi o sprzątanie, drodzy państwo, o sprzątanie.
0: Nikt chyba nie lubi tego robić.
1: Tak, i Iza Kuna powiedziała, że też nie lubi sprzątać, a dlaczego? Oto są argumenty.
2: No nie mam siły, bo ja nie lubię i bo chyba też nie umiem.
0: No i tyle.
1: Rel.
0: No nie umiem sprzątać.
1: Ja też tak zawsze mówię. Nie chce mi się.
0: Nie umiem.
1: Nie lubię. Nie umiem. Zresztą ja mieszkam sam, nie? To komu to przeszkadza?

0: Uwielbiam twojego chłopaka.
1: O, jest to mega kochane, przekażę mu. Fajnie, że jest tak wesoło u nas w studiu radiowym, o to chodzi.
0: Tak jest, jest wesoło i wesoło też jest na rynku w ogóle dóbr konsumenckich.
1: Wiem.
0: No moim zdaniem jest wesoło, bo ja na przykład mam Abibasy dzisiaj.
1: Podróbki?
0: Tak, i się fucim, spryskałem.
1: Dramat, słuchajcie, mnie boli serce. Ja mam może taki statement...
0: taki bogacki, nowo
1: bogacki. Nie, no nie o to chodzi. Uważam, że jeżeli cię nie stać, to nie kupuj.
0: No Iga, mógłbym ci powiedzieć dokładnie to samo. A i tak by się skończyło, dobrze wiemy jak. No właśnie, bo Polacy podobno rok do roku kupują coraz więcej podróbek.
1: No i po co? Jest tyle tanich, fajnych firm.
0: Jest, ale z drugiej strony, ja powiem tak. Posiadam słuchawki, które są chińskim klonem słuchawek znanych i bardzo drogich.
1: Z jabłuszkiem.
0: Kosztowały bardzo niewiele, a grają dokładnie tak samo. Moja teoria jest taka, że one wszystkie powstają w jednej fabryce.
1: Ale okej. Okay. Taka podróbka jest w porządku, ale jeżeli...
0: No ale to w takim razie jak rozróżnić? No to może ludzie tacy...
1: Ale bo mi chodzi o takie podróbki, na przykład jak masz znane torebki i ktoś robi podróbki.
0: Nie, wiesz, ja nie mówię o takich podróbkach, jak chamskich się kiedyś na stadionie dziesięciolecia kupowało.
1: No to nie, to nie,
0: nie
1: jest dobre.
0: Po prostu takie, co wychodzą z chińskiej fabryki.
1: Okay.
0: Produkującej dokładnie to samo, tylko, że wiesz, ograniczona
1: ale
0: jest
1: podróbka. Czy to jest podróbka? To jest po prostu inna wersja.
0: No tak, troszkę nielegalna, ale działająca tak samo, więc w sumie po co przepłacać. Dajcie znać może, czy korzystacie, nie, z jakichś podróbek. Na WhatsAppie Meloradia.
1: Dobra, czekamy.

0: Oryginalny numer od Lost Frequencies, Marie Flores, Paraíso. A wracając tak jeszcze na chwilę do podróbek, Karol napisał, że ma na stanie gadki Galvina Paina z bazaru właśnie.
1: Były tanie, ciekawe czy wygodne.
0: Ale o bieliźnie też jeszcze w tej godzinie porozmawiamy.
1: I o Rianie.
0: Yeah.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ty plus pomysł. Na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: I found you w Melo Radio. Słuchajcie, społeczeństwo jest podzielone, bo jest taka reklama w internecie.
1: No.
0: Rihanna rzekomo wywiesiła wielkie majtki w Nowym Jorku, żeby
1: Stanim
0: zareklamować.
1: Też, tak, tak, mają rzucać taki cień na drogę, na ulicę.
0: Tak, i to jest reklama jej marki, ale żaden mieszkaniec Nowego Jorku tego nie widział, więc być może jest to wygenerowane w AI.
1: No dobrze, no to jak ktoś jest w Nowym Jorku, to poprosimy o zdjęcie majtek Rihanny. Ty, poczekaj, Didi do mnie pisze, co jest grane.
0: Uważaj na ASAPa.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: wiosna?
1: Jak to wiosna?
0: Chciałabym bardzo. No, o wiośnie będzie w newsach.
2: Ja wiem, że jest jesień.
0: Ale o wiośnie w Polsce. Tak, idzie wiosna.
1: No to są bardzo dobre informacje na dzisiaj.
3: A już o 15 zagramy
1: Magnetic The Bauza.
2: I u nas też czuć wiosnę na antenie Meloradia. Ten numer punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już podkręcamy tempo.

0: Szukaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: O reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harczarek, on the mic.
3: Pijany 17-latek jechał na hulajnodze i prawie potrącił policjantów. To historia z Zielonej Góry, mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej.
4: Ten młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością, nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności.
3: Miał 1,5 promila alkoholu. Wulkan Etna wciąż nie śpi, dlatego lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte dziś do godziny 22. Port radzi, by sprawdzić status swojego lotu. Miliarder Bill Gates nie pozostawia złudzeń. Jak mówi, żaden rząd nie jest gotowy na zmiany, jakie wprowadzi sztuczna inteligencja. Do niedawna podchodził do niej optymistycznie. Na progu jesieni ponownie zakwitły magnolie i pierwiosnki. Tak jest w Łodzi, a to wszystko przez pogodę, która bardziej przypomina wiosnę.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Zapraszamy Was z Mikołajem do Hiszpanii.
1: Tak jest, tam... No dzieje się. Dzieją się rzeczy
2: gorąco.
1: Niestworzone.
2: Iga Mikołaj, hej.

0: Cynical, to Two Colors, Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A Anna Lewandowska to jest nasz crush. Zarówno mój, jak i Mikołaja. My uwielbiamy Anię Lewandowską za jej...
0: Ja bardziej Roberta, no ale okej, mów dalej.
1: Za jej całokształt i Anka Lewandowska, słuchajcie, bo teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych właśnie z Robertem, pojechała do Barcelony, do Hiszpanii odwiedzić znajomych,
0: jak
1: bo się stęskniła.
0: I tak se poleciała do Barcelony?
1: Sama.
0: Sama poleciała i co? I teraz Robert został z dziećmi i on będzie teraz płakał, że musi dzieci kąpać albo coś takiego, nie?
1: Ale ona musiała odwiedzić Alvaro.
0: A racja, no tak.
1: No spokojnie, trzeba dzielić uwagę.
0: No nic, do dobrej pogody życzymy.

0: David Guetta. Justin Bieber.
1: No nie można tak Justina pozostawić.
0: To you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nasz wydawca...
1: O! Wyłączyłaś sobie mikrofon.
0: Komputerem, przepraszam. To w ogóle było mega dziwne. Nasz wydawca znalazł bardzo dziwny artykuł, z którym się zupełnie nie zgadzam. Mianowicie, nie powinno się analizować związków z czatem GPT, bo podobno ten czat mówi ci to, co ty chcesz usłyszeć.
1: To ten, co wkręcał ostatnio typowi, że jest Jezusem i się tam skończyło prawie tragedią. Mówimy o tym samym, tak?
0: Mówimy o tym samym, natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie analizował swojego związku z czatem GPT.
1: To dawaj jakiś kamień. Leży tu jakiś?
0: Nie, nie ma żadnego
1: kamienia.
0: Masz
1: szczęście, że nie ma.
0: Bym już jutro do pracy nie przyszła prawdopodobnie. Nie, no słuchajcie, no mi się zdarza czasami analizować swój związek.
1: No, ale
0: GPT.
1: To jest, to nie myśli, to jest takie, wiesz...
0: Ale świetne porady mi daje.
1: No, ale to ona ci nie daje porad takich, wiesz, obiektywnych, tylko ci pisze to, co chcesz usłyszeć.
0: Nie, na przykład ostatnio mi czat napisał tak, nie przejmuj się, idź na zakupy, rozładuj emocje.
1: No tak, wydaj wszystkie pieniądze, nie?
0: Działa, działa, jest mi lepiej. To.

0: All of my love w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, a my chyba się hajtniemy, Mikołaj, wiesz?
1: Ale to są drogie rzeczy, zwłaszcza jak chcesz, żeby na twoim weselu zagrał ktoś taki, no nie wiem, taki, wiesz, taki najlepszy w Polsce.
0: No ja chcę bardzo.
1: No to sprawdzimy, ile trzeba zapłacić Zenkowi.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Melorad.

0: BFF, ja Mikołaju szukam sukni ślubnej. Salę już znalazłam dla nas. To teraz tylko wykonawca.
1: No to Zenek może. Wiesz,
0: spoko, fajnie.
1: No taki, taki przyjemny gościu i nie bierze jakoś dużo. Za jedną piosenkę raptem 35 tysięcy.
0: Za jedną piosenkę 35 tysięcy złotych?
1: No tak, no bo jak chcesz, żeby zagrał dwie, to już będzie 50.
0: Wow, mnie nie stać. Ty stawiasz?
1: Mogę ci zaśpiewać. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: Zrywam zaręczyny, zrywam.

0: Neptunica. What if? Tak podkręcamy tempo właśnie w Melo Radiu, a tutaj zacytuję taki polski klasyk. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie.
1: Świetnie, że o tym mówisz, bo w newsach będzie o breakdance'ie.
0: I będzie ich więcej niż pięciu.
2: A już o 16 zagramy!
0: I like Marlon Hofstadt i Southstar.
1: Ale podkręcimy tempo punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już gramy.

0: Popiała. Słuchaj na 87.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Wzrzucamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: O reklamie.

0: Co jest grane w Bielsku Białej?
1: Adrian Górny. Mamy wtorek, więc wypadałoby zajrzeć do repertuaru Teatru Polskiego w Bielsku Białej. No i zaglądamy, ale już do samego teatru nie zajrzycie, jeśli wcześniej nie kupiliście biletów. W sobotę będzie tam pokaz zamknięty spektaklu Tina, a na niedzielny pokaz nie ma już wejściówek. Bez biletów dostaniecie się na podróżnicze opowieści w Preisnerówce. Piotr Postka i Janusz Hałas opowiedzą o 40 dniach w kajaku i pokonanych ponad 2000 kilometrów przez Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię. To w czwartek o 18:00. Wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na spotkanie z historią. W sobotę od 11:00 do 16:00. Będą pokazy rekonstrukcyjne, wykłady, pokazy łucznicze oraz kulinarne degustacje.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Mają być ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle.
4: To odpowiedź na katastrofę kolejową pod Radomiem. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł z dużej wysokości. Szczegóły ustalają ratownicy. ABW apeluje, zgłaszajcie służbom nietypowe sytuacje w pobliżu strategicznych obiektów. To może być na przykład latający dron. 25 Polaków wystąpi na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich wśród kategorii na przykład breakdance. Start 31 października.
2: Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i Gaduziuk, Mikołaj Kujawiński i będzie też incydent kałowy.
3: Tak, ale tym razem nie na basenie, o dziwo.
2: Szok.
3: No i niedowierzanie.

0: To już taki klasyk. Hi-Fi Superstar w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Powiem wam, że chciałabym mieć tyle samozaparcia, co Joanna Wietrzyk w zawodach Hi-Rox w Pekinie.
1: Tak, Joanna Wietrzyk to jest Australijka o polskich korzeniach i występowała na Hi-Roxie w Pekinie. Hi-Rox to jest taki sport, który na przykład uprawia Anna Lewandowska. I tam szukała miejsca do treningów w Chicago. Ale w Australii to tam ewidentnie mocniej trenują. Przede wszystkim psychikę. Ponieważ pani Joanna podczas biegu dostała problemów żołądkowych i nastąpił tak zwany incydent kałowy.
0: Ale wiesz, ja to szanuję, że mimo wszystko dobiegła do mety.
1: Czyli mimo, że paszport australijski to...
2: Polska górą!

0: Guetta, Never Going Home Tonight w Melo Radio. Słuchajcie, jest kolejna drama w internecie, tym razem za sprawą Rudzielca, znanego piosenkarza Ed Sheeran kontra Macklemore. Macklemore to też jest taki piosenkarz, który miał supportować Eda Sheerana podczas koncertu, ale już tego nie robi, nie będzie robił, ponieważ Ed Sheeran powiedział nie.
1: A dlaczego tak powiedział, Iga?
0: No bo dlaczego Macklemore powiedział Free Palestine, Ed Sheeran uznał, że no nie. Nie zgadza się z tym twierdzeniem najwyraźniej.
1: Nie zgadza się, żeby na przykład tam nie zabijali dzieci w tej Palestynie, tak? Dobrze.
0: Tego teoretycznie nie powiedział, natomiast internet uznał, że Ed Sheeran przegiął, stracił 500 tysięcy followersów na Instagramie.
1: Wiesz co, no jakby temat też jest troszkę głębszy, bo tam Macklemore wydał całe oświadczenie na Instagramie, tak, gdzie właśnie opowiadał, że, bo tam Pink też podobno miała z nim jakiś problem, chciała go skancelować, ale szybko usunęła swój post. Ciekawe dlaczego. No i powiedział, że no przecież Ed Sheeran i Pink, to nikt tutaj nie jest ofiarą, oni są bogaci, zdrowi i wracają potem do swoich willi z basenami, nie? Więc...
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że no to jest rudy człowiek. Czego się spodziewać?
1: No tak. No poszło, umówmy się, o pieniądze, bo tam wszedł jakiś właściciel stadionu i powiedział, nie, nie, pan Macklemore tu nie gra, bo mi się nie podoba, co on mówi.
0: A za co ty byś mnie skancelował, Mikołaj?
1: W sumie za nic. Ja jestem przeciwny kancelowaniu.

0: Take Me Back. Kygo i Max McNown, a na zegarach mamy punktualnie 16:28 i 18 sekund.
1: Wow, zaimponowałeś mi, że umiesz tak bardzo w liczby. To tak jak z Colim, on musi umieć świetnie w cyferki.
0: No, tylko chyba niedobrze je odczytuję na zegarku.
1: O tym pogadamy.

0: Szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje.

0: Katowice. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

0: Ja to chyba muszę z Kolima do swojej własnej piersi przytulić.
1: Czemu?
0: No bo on się nie wyrabia, no jest zmęczony, takie mordercze tempo ma tych koncertów.
1: No tak, lata między jednym a drugim helikopterem, nie?
0: Ojejku.
1: Się namęczy.
0: No biedny chłop, no tyle pracuje, tyle zarabia tych pieniędzy, no nie ma kiedy odpoczywać.
1: No tak, ale też nie ma kiedy na koncerty dojeżdżać, ponieważ po raz kolejny z Kolim spóźnił się na występ, 2 godziny tym razem i mówił, że po prostu były jakieś burze na Śląsku i nie doleciał dlatego.
0: Nie, bo najważniejsze jest to, jak facet kończy, nie jak zaczyna.
1: Aha. Czyli jak kończy za późno, to też jest według ciebie dobrze.
0: Muszę to przeanalizować.
1: A jak zaczyna za późno, no to też chyba źle, nie?
0: Masz rację. Wycofuję się ze wszystkiego, co powiedziałam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Take it slow w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Czy ty jesteś fanem siatkówki, Mikołaj?
1: Właśnie tak średnio, ale być może zostanę, bo słyszałem, że ma być więcej sportu w ogóle w telewizji publicznej i ma być więcej siatkówki między innymi.
0: I tam mamy sukcesy, więc dobrze.
2: No i w newsach będzie o siatkówce, bo nasi siatkarze grają.
1: Polska górą!
3: A już o 17:00 zagramy
1: nasz ulubiony numer, który nazywa się Galaxy.
0: No proste. I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Tak jest, bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
17: Kochanie, teraz jest idealnie.
16: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie.

0: Bielsku-Białej.
1: Adrian Górny. Klubokawiarnia Aquarium zaprasza na wykład w czwartek o 18. Radczyni prawna Natalia Włoch-Kliś opowie, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna kopiowanie cudzej pracy. Czyli o plagiatach będzie. Wstęp wolny. W tym samym czasie, czyli w czwartek o 18, będzie spotkanie w kawiarni Kardamon. Kordian Malinowski opowie o Chinach, królestwie herbaty. Wstęp wolny, ale konieczne rezerwacje. A w sobotę będzie wydarzenie Freedom Wheels na kółkach bez spiny. Na pasie rolkowym przy lotnisku w Aleksandrowicach będzie można wspólnie pojeździć, potańczyć i posłuchać muzyki. Będą też warsztaty artystyczne pracowni Kreska. Atrakcje będą od godziny 10. Wstęp wolny, nie ma zapisów. I uwaga, nie ma wstępu dla pojazdów elektrycznych.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą zapowiada Ministerstwo Obrony. To po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Syreny zawyją jutro w województwach podkarpackim i lubelskim, ale spokojnie, to będą ćwiczenia. Spadła liczba ogłoszeń o pracę, tak było w sierpniu, za to przybyło ogłoszeń w branży bankowej czy nieruchomościach. Trzymajmy kciuki za naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy zagrają dziś z Ukrainą i łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Graniczny.
5: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki.
4: Ten pojedynek o 18. Bieszczady będą chronić eskulapa. To krytycznie zagrożony gatunek węża. Powstaną więc kopce rozrodcze i specjalny drewniany domek.
3: Boję się węży trochę.
2: Wąż jest bezpieczny, wystarczy go nie drażnić.
3: Może dlatego się ich boję, bo je drażnię.
2: Aha, no to przestań.
3: Nie, no żartuję, nie drażnię węża. Mam przynajmniej taką nadzieję. A dzisiaj potrzebni nam będziecie, jak zawsze po godzinie 17, bo mamy pytanie.
2: Tak jest. WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.

0: Britney, plaża.
1: Pięknie.
0: Zrobiłam cenzurę.
1: Spokojnie.
0: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? No to może pora wezwać księdza.
0: Wow, to tak faceci chorują, jak mają 36
1: i 9. Męskie przeziębienie to nie jest żart, dobrze? To nie są przelewki.
0: No to ja też tematycznie módlmy się za nasze zdrowie.
1: Co
0: amen.
1: Mówimy? Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Lordly w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Zasłuchałam się, przepraszam. Bardzo lubię ten kawałek.
1: Nie dziwić się.
0: I lubię też to, że możemy na was liczyć, drodzy słuchacze. Nasze dzisiejsze pytanie brzmiało: co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was dalej.
1: Tak jest. Karolina na sam początek.
2: Zawsze mówimy masakra, ale mam katar.
0: O, kichawka taka.
1: No, dla kobiet to taka o, kichawka, ale dla nas facetów to jest sprawa życia i śmierci, prawda, Mikołaj?
3: Mózg mnie od tego smarkania boli.
1: No właśnie, boli nas mózg. I wiesz, to się może źle skończyć.
0: Nie ma nic gorszego niż mężczyzna, który ma 36,9, naprawdę.
1: Oj, dokładnie. Bo wtedy mówimy takie słowa.
4: Morwa kać!
0: O, rany!
1: To chyba chodzi o to, że morwa, taka roślina, taki krzew, kadzi. I to się jakoś tam wdychuje, nie? Wdycha, przepraszam bardzo. Ja też jestem przeziębiony, dlatego mnie mózg boli.
0: No to co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp, Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Przeziębienie na literę M, let's go!

0: Jaka sympatyczna nowość w tym Meloradiu. Wasted, tak podkręcamy tempo i gramy najlepiej w całym kraju.
1: A propos Wasted, to jak ja jestem przeziębiony, to się czuję jak w GTA, kiedy wyskakuje Wasted na ekranie właśnie.
0: Dlatego sprawdzam, co mówić podczas przeziębienia na literkę M.
1: Mhm, Aga?
2: Muszę spisać testament.
0: Ojej.
1: No ja też muszę to zrobić, rzeczywiście przydałoby się.
0: Bo ty jesteś stary, nie chory.
1: Ale wiesz, jak nie spiszesz, nie, to cała twoja kasa idzie na państwo.
0: No to szybko trup, na mnie przypisuj.
1: Lepiej się tym zainteresować. Co mówimy, gdy jesteśmy przeziębieni? Na literę M odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Cebulę z
11: pirogi z serem.
12: Makaron carbonara.
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Po reklamie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka w

0: Mockingbird to Tiesto, który kocha Polaków. Ostatnio tak mówił, że ma takie specjalne połączenie z nami.
1: My też bardzo go kochamy, bo robi świetną muzę.
0: Mam nadzieję, że jak wystąpi, to nie będzie chory, bo przeziębienie to nie jest miękka gra. Co mówimy, kiedy jesteśmy przeziębieni?
2: Zaczął się maraton męczeństwa.
0: Oj, to prawda.
1: My coś w redakcji o tym wiemy.
3: Moja córka mówi, a to mogę zostać w domu?
1: Pytanie, czy ona mówi prawdę?
0: No właśnie, ja nigdy nie pytałem, bo zawsze można powiedzieć nie, tylko udawałem, że umieram.
4: Mówimy miodu.
0: Trzeba dać miodu. Ale komu? To już niech każdy sobie sam odpowie.

0: Silva Bampa, Fit Olek, On yeah. Tonight.
1: Oluś, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M?
2: Matko Boska, czemu tutaj trzeba było przyjść, a nie zostać w łóżku?
1: Czy wiesz to z autopsji?
2: Nie, absolutnie. Ja jestem w ogóle nieprzeziębiony, absolutnie nie boli mnie gardło. Wszystko
0: no
2: jest okay.
0: Nie wiem, bo ja słyszałem różne tutaj, wiesz,
2: ty
0: oskarżenia.
2: Słyszałeś w ogóle różne
0: słyszałem
2: rzeczy.
0: Słyszałem oskarżenia, kto to roznosi te
1: oskarżam
0: zarazy.
1: Oskarżam cię!
2: Jak zawsze ja. Zawsze tak, za każdym razem, jak ktoś jest chory, to jest to moja wina.
1: Ej, bez kitu za każdym razem.
2: Niesamowite to jest. A już o 18:00 zagramy Lumix Self-Aware. On nie jest chory. Chyba, że jest chory na robienie dobrej muzy.
0: Albo się przeziębił dzisiaj, przez ciebie zresztą, i nawet o tym nie wie.
1: A żemujesz się z
2: nim. I gadaj buzi na zdrowie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: Łódzki magistrat pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest podejrzenie, że portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź. Cała naprzód.
12: Choć na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe, to znaczy wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
11: Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy osób. Prokuratura apeluje do poszkodowanych przez zonda krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury nie wystarczy. Liderzy rynku AI w USA wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Ich zdaniem armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. W Singapurze będzie można dorobić na czytaniu, ale kasa nieduża. Za 50 dni czytania raptem 3 zł.
10: No to się chyba nie opłaca.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, po czym poznać, że przyszła i przychodzi już powoli jesień? No po tym, że jestem przeziębiony. Przeziębiony pychu, siemano. Słuchajcie, ból gardła trochę jest, ale to nie zabierze nam energii najlepszej możliwej na ten wieczór. Thomas Gray i Heaven to na pewno za moment. Nia i inny Sam Say w remiksie od Felixa Jaena. To mam też przygotowane. Lumix i Self Aware. Tak, wchodzimy w 18. To co, lecimy tu pychu raz jeszcze. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Heaven. To Thomas Gray w Meloradiu. 8 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po taką zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę on zawibruje u kogoś z was. A już teraz dobre wibracje od Lambry i Tripsa. Chyba

0: Dany Sodeko i Fonli You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Szybka kasa z Melo Radio.
0: A jak kasa, to oczywiście wybieram numer telefonu do kogoś z was, kto był na meloradio.pl, no i zgłosił się po szybką kasę. Jedną z tych osób jest Marta, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo ona pieniędzy trochę potrzebuje, bo dużo w jej życiu się ostatnio wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Siemano.
0: No cześć, słuchaj Marta, powiedz 200 od Melo, gdybyś dostała, na co byś się chciała wydać, bo w twoim życiu to dużo pięknych rzeczy ostatnio się wydarzyło.
2: Tak. Ostatnio właśnie planuję wesele we wrześniu. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: Okej, tłuczenie szkła, to coś mi mówi, że ty jesteś gdzieś z okolic Śląska.
2: Tak.
0: To wytłumaczmy właśnie, o co chodzi w tym tłuczeniu szkła.
2: Jasne. Na Śląsku mamy taki zwyczaj, że para młoda właśnie przed weselem organizuje dla znajomych i sąsiadów trzaskanie szkła. Jest to taki zwyczaj, gdzie znajomi właśnie przychodzą z workami pełnymi szkła, jakichś słoików, butelek i tak dalej. No i tłuczą je, jeżeli nie są zadowoleni po prostu z imprezy, czyli z tego, że nie dostali po prostu napoi, jedzenia
0: i tak dalej. I ty się boisz,
2: tak,
0: że ty tych napojów i jedzenia dobrego nie dowieziesz, tak? Dlatego ci
2: no
0: się
2: właśnie, dlatego
0: Marta,
2: muszę się zaopatrzyć.
0: Uwierz w siebie, dziewczyno! A do tej wiary w siebie ja dokładam jeszcze 200 na tą nowiutką porcelanę. Taka szybka kasa od Melo w tym momencie trafia w twoje ręce i w twoje worki w sumie.
2: No to super, to mi się bardzo na pewno przyda.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Kiedyś było Maju Maj, no i stało się wielkim viralem. Czy Maj Oh Maj w takiej formie też nim zostanie? Nowość na Playce Meloradia to Criss Cross Amsterdam. Jak się okazuje, wiele rzeczy w Amsterdamie potrafi rozweselać. Muzyka też. O ciekawe, czy zamiast złotych płyt tam rozdają na przykład zielone.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Koniec.

0: dzieci. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Najpiękniejsza piosenka o pupie, jaką słyszałem. Du hast den schönsten Arsch der Welt. To Alexis i w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. No ja dziś trochę nie domagam, jeśli chodzi o gardło. No coś mnie, słuchajcie, złapało, a to oznacza jedno. Jesień się zbliża. No i w tym roku kalendarzowa z tą astronomiczną się dogadały. No i startują jednocześnie 23 września, czyli za, szybko licząc, 8 dni. No patrzę za okno i jakoś tak nie dowierzam, że to nie już. No ale niech im będzie. To tak dla równowagi, ja jeszcze pogram mocno letnie. Edge of Desire to Jonas Blue i Malif, jedna z nowości na naszej playliście.

0: Nie ma jesieni, oficjalnie ją odwołuje razem z Calvinem Harrisem i Aya Marar. To Thinking About You. Tak podkręcamy jeszcze mocno letnio tempo. Przed 19 ona za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymie.

0: reklamie. Idę w Melo.
1: Wiecie, co jest w was niesamowite? Że potraficie czytać w myślach. Udowodnię, że macie taką supermoc, no bo już w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej gramy masę muzy. Edward Maja i kultowe Stereo to za moment. How does it feel? To na dobry początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to Oliwka w Mela Radio. Mocna rzecz, u mnie totalnie miłość od pierwszego usłyszenia. 8 minut po 19, na to dobry czas na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak zawsze, zasady są banalnie proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No a dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, która jest chyba najczęściej używana, a najbardziej, najpewniej, najczęściej kojarzona z jednym dniem tygodnia. Mowa o niedzieli. No i jest ta rzecz zazwyczaj dość ciężka. No dziś nie jest łatwa, ale wierzę, że dacie radę. 321-321-777. Ten numer telefonu już za moment się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. A ja w playce myślę o najlepszych hiciorach. I takie dla was mam. Robin Schulz, Francesco Yates i Sugar. To już teraz Shimza i Fire za moment.

0: nasza rumuńska przyjaciółka. Olivia Adams i Stranger. A ja mam bardzo ważne pytanie. O czym myśli Pychu? No właśnie, o czym myśli Pychu, czyli ja zapraszam, żebyście dzwonili 321-321-777. To jest mój numer telefonu, tutaj możecie dzwonić, no i próbować zgadywać, o czym myśli Pychu. No dziś myślę o rzeczy, która jest używana i tak w sumie najczęściej kojarzona z niedzielą, z tym dniem tygodnia. No i ta rzecz jest zazwyczaj dosyć ciężka. No to co, dzwońcie 321-321-777, to jest mój numer telefonu, no i mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, no i właśnie ją widzę. No to odbieram, no i próbujemy zgadywać. Siemano, jak masz na imię?
1: Siema, tu Kacper.
0: No cześć Kacper, to o czym myśli Pychu?
1: Myślę, że myślisz o grzechu pierworodnym, słyszałem taki żart kiedyś.
0: Nie, nie o to chodzi, ale jest to dość oryginalny strzał, to odbieramy z drugiej linii. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba się nie dogadamy. No to czekam cały czas na to, żebyście dzwonili. 321-321-777. No to jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Sebastian.
0: No, cześć, Sebata. O czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o różańcu.
0: Nie, też o to nie chodzi. Słuchajcie, bardzo poważnie do tematu podeszliście. Ja bym tej niedzieli aż tak się mocno nie trzymał. To się po prostu kojarzy, to rzecz, z używaniem jej w niedzielę. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
3: No hej, z tej strony Magda.
0: No cześć Madzia, to
3: słuchaj,
0: o czym myśli
3: Pychu? Ja tu myślę, że on myśli o pysznym rosołku po ciężkiej sobocie u mamusi.
0: A, czekaj, ale sobota u mamusi ciężka? To raczej chyba sobota ciężka na mieście i ciężki rosołek potem.
3: Po ciężkiej sobocie na niedzielę o rosołek.
0: Ale dobry strzał, ale nie o to chodzi. Ale słuchajcie, jesteśmy już chyba w miarę blisko, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, Marta z tej.
0: No cześć, Marta. No to o czym myśli Pychu?
4: Myślę, że to jest tłuczek do mięsa.
0: Do 4 razy sztukę, jak to się mówi. Marta, w tym momencie skiety Meloradia trafiają do ciebie. Ty lubisz takiego schaboszczaka sobie w niedzielę opierniczyć?
4: No pewnie.
0: No i to jest odpowiedź prawdziwej Polki, no. O czym myśli Pychu?

0: Sono Fodera e Becky Hill, to Say Something w Meloradio. Jedna z naszych nowości, 19:28 na zgarach, a w polskiej ekstraklasie odrabiamy zaległości, a konkretniej robią to niektóre drużyny, które poprzekładały sobie mecze, walcząc w eliminacjach do europejskich pucharów. No i tak Raków Częstochowa właśnie walczy z Zagłębiem Lubin, no i drużyna z Częstochowy, co nowe w tym sezonie, prowadzi na razie 1-0, 64 minuta, a o 20:30 Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze jakieś tam jedzonko albo napoje zdążycie sobie kupić na wieczór.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
8: Praca, szkoła, korki.
7: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
8: Od rana dużo pozytywnej energii.
7: Jeszcze fajniejszą muzę.
8: Świeże trendy prosto z sieci.
7: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
8: Od poniedziałku do piątku.
7: Już od 6:30.
8: Podkręcamy tempo.
7: Waldek Darłak.
8: Marcin Sikora.
7: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja.

0: Oj, dziewczyny i chłopaki, 16 minut do 20 już mamy, a to oznacza, że wtorek prawie za nami. Jest się z czego cieszyć. A teraz mam dla was zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Blondyś. Ta dziewczyna zresztą w blond włosach to kanadyjska DJ-ka i producentka, no ale też aktywistka na rzecz ochrony środowiska. Co mnie wcale nie dziwi, bo ona recykling lubi, zrobiła nową wersję wielkiego hitu Madonny, Frozen, a tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Blondyś i Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, zobaczcie i usłyszcie, czy wam się ten numer podoba i przypada wam do gustu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Marlon Hofstadt i I Like w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 20, no a ja chciałbym się mega dowiedzieć, gdzie wy w tym momencie podsłuchujecie Meloradia. Jak tam wam mija wtorkowy wieczór? Dajcie mi znać o tym, gdzie teraz słuchacie Melo, co się u was dzieje. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki, no dobra, będę miał coś z naszego Melomerchu. No a dla was wszystkich mamy dobre granie po 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 przejmie klejkę Meloradia, przejmę ją też ja i mam nadzieję, że wasze piękne głosy. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tattoo

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już 20. Marta na WhatsAppie Melo napisała, że ona, podobnie jak ja, mierzy się z bólem gardła. U niej jeszcze katar w gratisie. No mam nadzieję, że u was ten wtorkowy wieczór mija lepiej, a jak mija, gdzie teraz słuchacie Melo Radia, co robicie? Dajcie mi znać głosówkami i wiadomościami na naszym WhatsAppie. Możecie to zrobić totalnie za free. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ten numer pasuje idealnie. Jazzy w Melo. To Can't Deny It, 15 minut po 20, a ja was zapytałem, gdzie wy w tym momencie słuchacie Melo Radia? W jakich sytuacjach wam towarzyszę? No i między innymi Michał się na WhatsAppie Melo odezwał.
1: Siema, siema, ja wieczór spędzam na rozłożeniu pizzy i słuchaniu Melo Radia. Pozdrawiam.
0: No tak niucham i czuję, że pizzunia musi pachnieć po prostu cudownie. No jedyne co to mogę sobie wyobrazić, bo mi to na razie zostaje nic. Słodkie nic. Jak u Calvina Harrisa, Sweet Nothing, już teraz w Melo.

Sia w remiksie od Alana Walkera. To Move Your Body w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i właśnie, Move Your Body, taka godzina, że pewnie wielu z was gdzieś na siłowniach, a jeśli nie, no bo dzisiaj wam się nie chciało, to jutro trzeba pójść koniecznie, warto chodzić na siłownię, trochę się poruszać, ruch to zdrowie. No ja wiem, że jest ciężko, trudno, że się nie chce i wcale nie mówię tego ja, który na siłownię się nie zebrał od 3 miesięcy. Ale przynajmniej fajnie wam pogram, nieważne gdzie jesteście, nawet na siłowni. Lost Frequencies, jego nowość.

posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: topic EA 7S, najten nieśmiertelny sample Kernkraft 400, A Better Day. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21, za chwilę nówka sztuka od Marshmello i Cameron Whitcomb. No a ja muszę wam zdradzić troszkę tutaj kuchni radiowej, no bo ja tutaj nie siedzę sam, jest ze mną moja badawczyni Karola.
1: Witam serdecznie.
0: Która przybiegła do mnie i powiedziała: mam newsa, musisz o nim powiedzieć. No to mów.
1: Tak, to jest news o silnych kobietach i ja uważam, że jestem taką silną kobietą, Aleksander.
0: Ale co, że kobiety są teraz tak bardziej silne, tak?
1: Tak, no bo patrz, ja pracuję sama, jeżdżę do pracy sama, wracam sama wieczorem, robię zakupy, no mordo, dużo tego. Jestem silna.
0: A kto wczoraj odkręcał słoik w twoim domu?
1: Nie ja.
0: Czy to nie był twój chłopak?
1: No był, no i co?
0: Aha.

0: I can't be the only one, to Junotas i Stira w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 21. Dzień olewania systemu. Właśnie wyczytałem, że takie coś dzisiaj świętujemy, no ale są takie systemy, które akurat warto przestrzegać i ich nie olewać. Na przykład zmianowe, te w pracy, bo jak się na nich nie zjawicie, to oleje was nie system, a wasz szef.
1: A już o 21 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. Ten kawałek punktualnie o 21 zagra w Meloradiu, bo stara złota zasada mówi: kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Reklama. Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Auron.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
2: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach, to co? Kiedy inni gadają, to my gramy. Taka stara złota zasada Meloradia, więc trzeba ją podtrzymywać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To w tej godzinie będzie Haven i I Run, Tobi Romeo, Fly High. Od tego sobie zaczynamy. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Take Me Back to Kygo w Melo Radio. A za chwilę tułeczki w ruch, będzie DJ Unhousecat i numer ASAP. Kiedy macie w planach zakupy? Nie róbcie ich tylko jak pewna mama z synem z Piły, to w Wielkopolsce. No poszli tam na zakupy do jednej z drogerii, napakowali do toreb kosmetyków, ale skasowali tylko część z nich. Drugiej części w ogóle nie wyjęli z siatek, no i ten sprytny plan się nie udał, bo wszystko zobaczyli ochroniarze. No i tyle z tego było, 290 zł mieli zaoszczędzić, a tu lipa. No mama tłumaczyła się, że to za namową syna tak zrobili, no bo on chciał wziąć udział w pewnym challenge'u. No i drodzy rodzice, ja mam apel, no wy się od nas, gówniarzy, wiele możecie nauczyć, ale może nie takich rzeczy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tak podkręcamy tempo. 21:29 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No a wiadomo, taka kasa zawsze się przyda, bo zawsze jakaś pierdółka jest do kupienia w domu, a może trzeba dołożyć sobie do jakiegoś takiego mini marzenia, które chce się spełnić. No posłuchajcie, na co szybką kasę na przykład wydała Ewelina, która już jakiś czas temu zgłosiła się do naszej zabawy na meloradio.pl.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to też może być plan. Jeżeli wy macie taki albo jakiś inny, to wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać, no bo szybką kasę możecie mieć totalnie za free. To chyba uczciwy deal. Meloradio. David Guetta i Hypoton. Ich nowość. You and I. Me and you. Gramy już teraz w Meloradio.

Reason, stoi Lajok i Lawinia w Melo Radio, a za chwilę coś dla fanów szybkiej jazdy. Idealnie o tej porze wjedzie Gibbs i Drive. Sobota, dzień mopa. Znacie takie powiedzenie? Na pewnie wielu z was robi porządki właśnie w sobotę. No, ja natrafiłem na artykuł, ile kosztuje sprzątanie naszych mieszkań. No i jak się okazuje, no trzeba wyłożyć od 3 do 5 stówek za takie jednorazowe sprzątanko. No to miesięcznie może podchodzić nawet pod 2000 zł. To ja sobie może jednak zostanę przy mopie. No słuchajcie, jest dużo plusów. Można sobie pośpiewać, podenerwować sąsiadów z rana.

Iben, a także Easy Bizu, to All of My Love. Nówka sztuka na playliście Meloradia, tak dobiegamy do 22. Ona już za moment wybije. Jak kończycie pracę, to zbijam z wami pionę, no i życzę wam dobrej nocki, ale pamiętajcie, że to, że 22 się zbliża, to nie oznacza, że kończymy granie, bo będzie dużo dobrych numerów w Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

zdanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie